vi. Ja sam Esteo, fjerat sam galapka. To je matrak. Babke. Age sam galapka. Sabe por qué te